0: 23, tu tam jest na ten czas.
1: En route to the Trader Joe's on the fairway to return a shopping cart.